dum ka tak tak dha dha kit kit dha kit tak dum kit tak dum kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha tak dum kit tak dum ka tak tak dha dha kit kit dha kit tak dum kit tak dum kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha tak dum kit tak dum ka tak tak dha dha kit dha kit tak dum kit tak dum kit tak dha tak kit tak dum kit tak dha kit tak घातक कृतक दुम कृतक धा कृतक धातक।